Ma jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam j

Nga kom jege dene, nga kom jege dingam. Nje tame Christ je, emba to tarje lomba Jesus Christ ge, ndo dimanche kun je kom dugo dojo grejo, ge joye jege ula dingam sike pana, inana kana akolo kagli mba kodogo Christ ge, oje gendo radio arc-en-ciel, radio arcidiocèse kun jamena. Je kunundom guraga togo ngiambai Serge mamto tiangro Norbert.